Wstawaj, już budę ten. Jeszcze wczoraj jsem ti ukradł pętli różową, dneska bych już chciał mít mnohem víc, a gdyby tu pętli našli